0: ahabi a wokomu ense yakopon etutaje wasaiba asumbiem ese wokoda dayemu wokondemu wonnim senia woda yempo dayebi a wosu enehu ense yamya chew
1: esiranka
0: nwat erade esiranka wo se no pe we bie mi
1: ma yo
0: Ade. Ah, yeah. And come here, Miss Sabian, what be a me?
1: Esiraka.
2: Esiraka.